Dzisiaj jest 16 sierpnia, 228 dzień roku. Do końca roku zostało 137 dni. Słońce w Edmonton wzeszło o 6.15, a zajdzie o 21.00. Dzień będzie trwał 14 godzin i 45 minut, a noc 9 godzin i 15 minut. Znak osób urodzonych 16 sierpnia to lew. Imieniny dzisiaj obchodzą Roch, Diomedes oraz Stefan, Emil, Tytus, Wawrzyniec, Saba i Ambroży. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia imieninowe. Wczoraj, 15 sierpnia, był Dzień Wojska Polskiego. Wczoraj o godzinie 12 na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się defilada wojskowa z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W wydarzeniu wzięło udział prawie 2000 żołnierzy, 300 pojazdów lądowych oraz ponad 60 statków powietrznych. Po raz pierwszy w historii wydarzenia nad Warszawą można było zobaczyć polskie F-35. W pokazie brały udział także samoloty FA-50 i F-16. Nie zabrakło też innego sprzętu, takich jak czołgi, moździerze, przenośne zestawy rakietowe i wozy bojowe. W tym samym czasie o godzinie 12 rozpoczęła się też parada morska w Gdyni, w której uczestniczyło ponad 20 jednostek marynarki wojennej RP i sił sojuszniczych. W wielu miastach Polski miały miejsce podobne defilady, pokazy wojskowe oraz pikniki i festyny z okazji tego święta. Również wczoraj, 15 sierpnia, to według polskiej tradycji Dzień Matki Boskiej Zielnej. W chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym obchodzony jako święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak głosi legenda, po śmierci Najświętszej Marii Panny apostołowie trzeciego dnia ciała jej w grobie nie znaleźli, tylko same zioła i kwiaty. I dlatego w Dniu Matki Boskiej Zielnej, patronki ziemi i roślinności, w podziękowaniu za opiekę święcono niemal wszystko, co w tym czasie kwitnie i owocuje. W tym dniu we wszystkich kościołach święci się płody ziemi, a przede wszystkim dojrzałe zboże i zioła, warzywa i owoce związane w bukiet. Wiązankę w zależności od regionu nazywa się zielem, ograbką, rózgą, kępką albo po prostu bukietem. Do bukietu wkładano zioła o właściwościach leczniczych. Byli

0: owsę, macierzankę, miętę, piołun, haber, kopytnik i krwawnik, kwiaty polne i ogrodowe, kłosy zbóż, len, makówki i konopie, warzywa i owoce, marchew, jabłko, gałązkę z późnymi wiśniami, gałązki leszczynowe z orzechami. Miały one, poza dziękczynieniem za płody, przypomnieć również, że apostołowie po otwarciu grobu Maryi znaleźli tylko kwiaty i zioła. A 3 dni temu, 13 sierpnia, był Dzień Leworęcznych. Dzień Osób Leworęcznych organizowany jest przez Światowy Klub Leworęcznych od 1992 roku. W Polsce pierwsze obchody miały miejsce w roku 2006. Pomysł obchodów Święta Leworęcznych pojawił się w Wielkiej Brytanii. Ideą dnia jest promowanie artykułów przeznaczonych dla osób leworęcznych oraz przybliżanie problemów tych ludzi w codziennym życiu. Stanowią oni największą mniejszość na świecie, czyli około 10% z całej populacji posługuje się lewą ręką. Co jest przyczyną leworęczności? Według badań naukowych 3 grupy czynników – genetyczne, patologiczne oraz kulturowe – determinują naszą ręczność. Gdy oboje rodziców są leworęczni, to aż 46% dzieci takich par będą posługiwać się lewą ręką, podczas gdy przy praworęcznych rodzicach odsetek wynosi tylko 2%. Geny leworęczności również wpływają na budowę i funkcjonowanie mózgu. Mózg osób leworęcznych jest bardziej dwustronny niż u osób praworęcznych. Na przykład ośrodek mowy może być u nich zlokalizowany zarówno w prawej, jak i w lewej półkuli mózgowej. Co ciekawe, osoby leworęczne często posługują się obiema rękami z podobną sprawnością. Jeszcze do niedawna uważano leworęczność za wadę rozwojową, a dzieci, które posługiwały się lewą ręką, były zmuszane do używania prawej. Dziś wiadomo już więcej na temat leworęczności, choć nadal nie wyjaśniono dokładnych przyczyn dominacji lewej ręki nad prawą. Kartkę z kalendarza przygotowała i czytała Joanna Ciapka-Sangster.
1: Jeśli piszesz i rozmazujesz tusz, jeśli nożyczki są przeciwko tobie, jeśli świat jest zrobiony odwrotnie, to jest twój kawałek.

0: jest wada, to nie jest błąd, to jest kierunek, lewa strona, nasz front, podpisane. Ci, którzy zawsze pisali inaczej.
1: Drodzy Państwo, często dochodzą do nas smutne wiadomości o odejściu osób, które znamy. Taką właśnie mam dla Państwa teraz. W sobotę 1 sierpnia zmarł nagle nasz kolega polonijny Przemek Baranowski. Miał tylko 60 lat. Przemek był niezwykle pozytywną i optymistyczną postacią w naszym środowisku. Zawsze uśmiechnięty, poświęcał wiele czasu i energii dla swoich dzieci, Kuby i Zacharego, w obydwu szkołach, Suzuki Charter School i w sobotniej w Szkole Polskiej imienia Marii Chrzanowskiej. Przemek pasjonował się sportem i to wyczynowym. Trenował, biegał maratony i zdobywał szczyty górskie. Był wiernym słuchaczem naszego Radia Kanada i wspierał nas hojnie. W imieniu całego zespołu radiowego pragnę złożyć rodzinie, najbliższym, przyjaciołom i towarzyszce życia Przemka, Oli Kozłowskiej, najszczersze kondolencje. Przemo kochał muzykę. Często bywał na koncertach, a jego ulubione zespoły to Pink Floyd, Carlos Santana, Tangerine Dream czy Mike Oldfield. To właśnie tytułowy utwór z płyty Dzwony rurowe Mike'a Oldfielda dedykujemy jego pamięci. Spoczywaj w pokoju, Przemku.

0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mówi Bogdan Kulik dla naszego Radia Kanada. Jesteśmy kilka dni przed Dniem Wojska Polskiego i z tej okazji nieprzypadkowo zaprosiłem do rozmowy naszego przyjaciela i korespondenta majora Jerzego Janiszewskiego z Krakowa, który jest chyba najbardziej odpowiednim człowiekiem, żeby porozmawiać z nami na tematy wojskowe. Witam cię, Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Jest mi bardzo miło. Nazywam się Jerzy Janiszewski. Stopień mój wojskowy jest major. Pochodzę z Krakowa. Tutaj w 13 pułku służyłem zaraz po promocji przez kolejnych 15 lat. Przechodząc przez wszystkie trzy eskadry tego pułku, latałem na wszystkich trzech typach samolotów.
0: Czyli jesteś pilotem stuprocentowym, który ma za sobą ile tysięcy godzin lotu masz za sobą?
1: Jestem pilotem, dodam, pierwszej klasy. Jeżeli chodzi o mój nalot życiowy ogólny, to on się zamyka ilością godzin około 3,5 tysiąca.
0: Gratuluję. Ale powiedz jeszcze, jakimi samolotami zaczynałeś swoją karierę i jaki był twój najszybszy, najbardziej odrzutowy lot?
1: Tu, jeżeli chodzi o mnie, to ja byłem pilotem transportowym. Moja w ogóle kariera lotnicza była taka trochę skomplikowana. Kończąc liceum, wiedziałem, że chcę być oficerem. I poszedłem zdawać do szkoły oficerskiej, ale do szkoły samochodowej, do której nie dostałem się, nie zaproponowano mi wtedy dwie szkoły. Ja wybrałem szkołę artyleryjską, to była szkoła w Toruniu. I w tym czasie, w 1972 roku, w Dęblinie w ogóle zaczęło brakować pilotów. Piloci, przedstawiciele szkoły dęblińskiej, zachęcali słuchaczy podchorąży, czy by nie chcieli spróbować swoich sił. Atrakcją tej zachęty było to, że oni powiedzieli tak: jeżeli ktoś się decyduje, przylatujemy tutaj na lotnisko, samolotem was zabieramy do Dęblina. No to była atrakcja taka po prostu nie do odrzucenia. Przeleciliśmy do Dęblina, tam stwierdzono, że się nadajemy na pilotów. I w 1972 roku zaczęliśmy już nasze szkolenie typowo lotnicze. Ponieważ to był czas, że potrzebowaliśmy.

0: potrzebne byli piloci transportowi, więc moja kariera zaczynała się od samolotu dwupłacowca AN-2. Słynny kukurydznik, zresztą do dzisiaj lata. Po czym już przyszedłem do trzeciej eskadry, tutaj były samoloty IU-14, to już były samoloty dwusilnikowe, dolnopłaty, konstrukcje całkowite metalowe, bo niestety te AN-2 to były, tak niektórzy mówili, na to szmaciane lotnictwo, bo one były pokryte płótnem. I po tam dwóch latach latania na samolotach IU-14 przesiedliśmy się na samolot AN-26, który w tym czasie to był najnowocześniejszy samolot w Polsce.
1: No, piękna kariera, tylko pozazdrościć. A ty, kiedy przyszedłeś na emeryturę i czy brakuje ci tego latania, nazwijmy?
0: Na emeryturę przeszedłem po 15 latach mojego latania zawodowego. Potem to tutaj z lotnictwem wspólnego dużo nie miałem.
1: A szkoda, na pewno dałbyś sobie radę. Dla rewanżu ja opowiem ci moją karierę wojskową, która jest zerowa naprawdę. Jako dziecko bawiliśmy się w wojnę, bawiliśmy się żołnierzy, imponowało nam to wszystko. Miałem duży kontakt z wojskiem polskim, ponieważ mój ojciec był oficerem zawodowym i przez kilka lat mieszkałem nawet na terenie Koszar i bardzo mi się to podobało do pewnego momentu. Jak zacząłem podrastać, zauważyłem, że to wojsko nie jest aż takie romantyczne i piękne, że to jest ciężka praca i to jest mnóstwo niewygód i tak dalej. A kiedy już dojrzałem do tego, żeby patrzeć na to chłodnym okiem, to zauważyłem jedną rzecz, która mnie zdecydowanie od tej kariery odsunęła. Mianowicie jest to fundament chyba wszystkich armii świata, który brzmi krótko: rozkaz wykonać. Przyznaję, że nie jest to demokratyczne podejście do funkcjonowania, ale tak jest niestety. I jeżeli pozwolisz, to moglibyśmy się zatrzymać na tym temacie. Jak to wygląda od strony praktycznej? Czy rozkaz może wydać każdy wyższy stopień niższemu stopnia, czy to zależy tylko od hierarchii podwładny, przełożony?
0: Z tego, co teraz sobie jeszcze, powiedzmy, sięgnę do tyłu pamięcią, to przełożony wydawał. Oczywiście takie, jeżeli dotyczyło to powiedzmy jakichś spraw ogólnowojskowych, a tak to generalnie, to jednak przełożony. I ja z racji tego, że byłem w większości dowódcą załogi, czyli kapitanem, czyli siedziałem na tym lewym fotelu, to nie były rozkazy, ale to były polecenia. Te polecenia, one były tak jakby w formie rozkazu. To, co ja powiedziałem, tu nie było odwrotu. Ja odpowiedziałem za wszystko i to, co ja powiedziałem, oni musieli wykonać. Nie ma odejścia od tego. Zresztą była taka słynna brytyjska eskadra, gdzieś tam poleciała na jakąś akrobację wyższą nad morzem i dowódca się zagapił, leczyli w szyku i wprowadził do pętli, za późno wyprowadził. Zdążył jeszcze przed tym, zanim ta cała piątka wpadła do morza, powiedzieć tylko: przepraszam panowie. Jak się leci w szyku, to się patrzy na tego dowódcę, nie patrzy się do kabiny na przyrządy, patrzy się na tego, co jest przed tobą. Nigdzie indziej więcej. U mnie w kabinie. Ich życie zależało od tego, czy ja to zrobię dobrze, a oni wszystko wykonają tak, jak potrzeba.
1: Właśnie w tej sytuacji widzę, że w tym układzie rozkaz wykonać jest olbrzymia odpowiedzialność spoczywająca na tym, który te rozkazy wydaje. I to jest odpowiedzialność, która się sprowadza do tego, że od tego zależy często życie załogi czy też innych. Jak sobie z tym można dać radę? Bo to jest wielka odpowiedzialność, wielkie brzemię, które spoczywa na człowieku. Trzeba mieć chyba specjalne predyspozycje.
0: Mi się wydaje, że tutaj od samego początku, jak już od szkoły, to są pewne nawyki tobie wpajane i tutaj zanim z prawego fotela, bo to zawsze zaczyna się swoją karierę od prawego fotela na lewy, zanim tam się przesiądziesz, to jednak musisz tego kunsztu, tego rzemiosła się nauczyć. I tutaj nie ma po prostu od tego odstępstwa. W tej chwili są tak słynne te checklisty. W tej chwili, zanim samolot komunikacyjny wystartuje, to ta lista musi być przeczytana od początku do końca. I wszyscy muszą meldować, co zrobili. Myśmy nie mieli takich checklist, myśmy to wszystko mieli w głowie. I każdy po prostu wiedział, co i jak ja mówię, jak ja uruchamiałem silnik, ja dyktowałem po prostu, uruchamiałem silnik i włączałem stoper. I co 5 sekund tylko mówiłem, 5, 10, 15, a tutaj mi mechanik czy inżynier pokładowy mówi, że tam na przykład zapłon paliwa, ciśnienie wzrasta, olej wzrasta. I tak po kolei ja mu dyktowałem, powiedzmy, upływający czas, a on mi odpowiadał, co się dzieje z uruchomianym silnikiem i to wszystko, jak dobrnęło do końca, on meldował, że silnik na obrotach. I no tak to wyglądało, więc tego się uczyłeś. Dlatego zaczynało się to od samolotu mniejszego, jakim był tam AN-2, no było tylko, było dwóch pilotów i technik pokładowy. Już na tym samolocie moim AN-26, tym poważnym, to już było 5 osób załogi. No to już tutaj każdy miał co robić. To prawda, w tej chwili się wszystko to zmniejsza do mniejszej ilości, tak ma być. No ale w tym czasie to akurat ten samolot był jednym z najlepszych. W tym czasie w Polsce mówię, no nie na świecie, to nie. Ale to był po prostu jednym z najlepszych i najbardziej nowoczesnych. I żeby tam siąść i tą załogą dowodzić, to jednak te szczeble wszystkie po kolei, do tego musiałeś zdawać milion egzaminów. Nie wiem, czy jakikolwiek student zdał tyle egzaminów w swoim życiu, no co myśmy musieli zdawać w swojej karierze.
1: No tak, rozumiem, że lotnictwo jest jednym z najbardziej, że powiem, wymagających dziedzin, jeśli chodzi o umiejętności i sprawności. Ale teraz, Jerzy, zróbmy taki krok w bok troszkę, jeśli pozwolisz. Jest w tej chwili sytuacja w Europie, w Polsce taka, że tuż obok nas toczy się wojna. Jak wyglądają te sytuacje, rozkaz wykonać w sytuacji militarnej, bojowej? Tam już chyba nie ma żadnych ulg, nie ma żadnego wahania. Tam po prostu jest rozkaz, wykonujemy bez dyskusji. I tu tym bardziej tutaj właśnie pojawia się ten moment odpowiedzialności tego, który rozkazy wydaje. Mógłbyś to jakoś krótko scharakteryzować, jak to widzisz ze swojego fotela po lewej stronie?
0: Z mojego fotela po lewej stronie. Tak, ja mówię, w sytuacji bojowej, jak tutaj jest, znaczy już nie ma tego marginesu na jakiekolwiek tam dyskusje, a może by tak, a może by tak. Tutaj, jeżeli padnie rozkaz i to wtedy jest rozkaz po prostu. To czasami wydający mówi, potwierdza to. To jest rozkaz wykonać. W Toruniu nas tak uczono właśnie, że to jest rozkaz wykonać i potem jeszcze jak ktoś się wahał, to ten, kto wydawał, to się pytał, czy ty wiesz, co to jest rozkaz? I w tym momencie trzeba było odpowiedzieć, tylko to takie humorystyczne, że rozkaz to nie gazeta. Ale to wracając do tego, tutaj do tej poważnej sytuacji, tak, rozkaz nie jest gazetą i tutaj trzeba naprawdę, nie ma od tego odstępstwa. Nie ma, za to może grozić, co by nie mówić, kulka. Nie ma tutaj, zlituj się. Ten, który prowadzi na przykład czy do ataku, czy lariere, czy jakiś tam oddział, batalion, on za nich wszystkich odpowiada. Nie ma, zlituj się.
1: A właśnie jak to wygląda z punktu widzenia prawnego? W sytuacji bojowej prawo cywilne nie istnieje, nie obowiązuje. Jest tylko i wyłącznie dyscyplina wojskowa. Czy tak?
0: Tak. Tak, tak. Dokładnie tak. I tutaj tak jak mówisz, to nie wiem, jak to wygląda, bo nie jestem prawnikiem, ale mi się wydaje, że w tym momencie nawet jeżeli by to największą konsekwencję poniósł żołnierz, który odmówił wykonania rozkazu, to prawo będzie stało za tym, który ten rozkaz wydał.
1: Czyli odpowiedzialność spada na wydającego rozkaz.
0: Na wydającego, tak.
1: Ale jest teraz znowu, ja gdzieś nawet zrobiłem jakiś taki mały przegląd literaturowy na ten temat. Jest takie stwierdzenie, że żołnierz może odmówić wykonania rozkazu, jeżeli wykonanie rozkazu będzie sprowadzało się do popełnienia przestępstwa. I to jest właśnie, i tu jest sytuacja chyba bez wyjścia. No bo jak wyjdziesz z sytuacji, kiedy wiesz, że popełnisz przestępstwo, a musisz to wykonać. I to jest sytuacja, której nikomu nie życzę, ale które się na pewno zdarzają.
0: Pewnie tak. Nie wiem, jak to wygląda na polu walki, tak jak jest wojna. Czy jest w ogóle, czy jest czas na analizę tego, czy ten, który słucha ten rozkaz, jest aż tak przebiegły, no to nie wiem. Ja miałem sytuację innego rodzaju, bo myśmy lecieli na pomoc do Erewania i mieliśmy dostać liderów w Odessie. Gdyśmy wylądowali, okazało się, że liderów nie ma. I zaczynała się melodia, to lećcie bez lideru. I ja wtedy powiedziałem, że ja odmawiam, że ja nie polecę bez lidera. I okazało się, że no, poczekali jeszcze 2-3 godziny, ściągnęli tych liderów. I potem się okazało, że to, no, to, że akurat ja powiedziałem, że nie polecę bez lidera, to okazało się, że to było zbawienne. Bo to, ja mówię, to jest na inną czas opowieść, bo to, cośmy zastali tam na miejscu, no to była jedna wielka masakra. To, że tutaj siedzimy, no to prawdopodobnie może jakaś siła wyższa nad nami czuwała. Ale ja byłem w takiej sytuacji. Tutaj rzeczywiście tak pisze, że można odmówić wykonania, można poprosić o wykonanie, o potwierdzenie rozkazu na piśmie. Wszystko okej, jak nie ma wojny, to tak. Ja mogę dowódcy powiedzieć, proszę napisać, że mam ten rozkaz wykonać.
1: A jeszcze wróćmy do, oddalmy się od sytuacji wojennej, bojowej, a wróćmy do czasów pokojowych, bo coś drastycznego zdarzyło się w Polsce kilka razy. Przykład najlepszy to jest Gdańsk, rok 1970, gdzie naprzeciwko ludzi protestujących, robotników, stanął oddział wojska uzbrojonego w karabiny maszynowe. I to jest dla mnie rzecz absolutnie niepojęta. Co w takiej sytuacji żołnierz myśli? Co w takiej sytuacji myśli dowódca, który ten rozkaz wydaje? Który to rozkaz przyszedł do niego jeszcze z wyższego poziomu zarządzania, prawda, czy też hierarchii? To jest coś niesamowitego. Jak w takiej sytuacji można się zachować? Czy mógłbyś puścić wodze fantazji i powiedzieć, co robić w takiej sytuacji? Ja bym puścił serię w niebo, chyba.
0: Na szczęście akurat to mnie ominęło. Co w takiej sytuacji? To jest tak stresujący moment w życiu człowieka. Nie wiem, naprawdę. No podpowiedziałeś, puścił serię w niebo. No, myślę, że być może i część tych ludzi, którzy tam stali naprzeciwko tych stoczniowców, to zrobiła. Ale nie wszyscy. Mi się wydaje, że też to jest psychoza tłumu. Niektórzy mówią, że ci ludzie, nie wiem, byli pijani albo pod wpływem. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Jak ja bym się zachował, na pewno nie chciałbym strzelać. Na pewno nie. Ja jestem człowiek, który, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to mam swoje poglądy, których się trzymam. I tylko dzięki temu, że wybuchł stan wojenny, ja z powrotem wróciłem na lewy fotel i zacząłem latać na lewym fotelu, bo brakowało pilotów.
1: Jerzy, chciałbym ci podziękować za tę rozmowę. Dowiedziałem się wielu rzeczy, o których nie wiedziałem. No i cóż mogę życzyć? Życzę ci... Czego mogę ci życzyć, powiedz? O.
0: Życzmy, żebym tą ostatnią dekadę, co mi została, żebym przeżył w spokoju.
1: Powiedziałeś o dekadzie. Życzę nam kilku dekad spokoju, bo to się nam należy. Dziękuję jeszcze raz. Do następnego spotkania, usłyszenia. No i niech nam słońce świeci.
0: Tak jak mówią u nas, do miłego.

0: Kanada moim okiem. Felietony zafascynowanej tym krajem Joanny Bogusławskiej. Witam wszystkich słuchaczy naszego radia po raz pierwszy chyba z Gdyni, gdzie spędzam przemile czas z Joanną Bogusławską, gdynianką, z którą właśnie się spotkałyśmy.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Asiu, to jak to miło się z Tobą spotkać, jak zwykle, nie, to nie jest pierwszy raz, ale właśnie za każdym razem czegoś nowego się o sobie dowiadujemy, uczymy. Bardzo mnie zainteresował Twój konkurs, który ogłosiłaś na blogu Maple Corner. Opowiedz proszę o tym konkursie.
1: Tak, ja co jakiś czas robię właśnie konkursy na Maple Corner. Konkursy są po to, żeby propagować Kanadę. Rozdaję wtedy książki, teraz akurat właśnie płyty, to zaraz też nawiążę, powiem dlaczego, ale też różne gadżety, które dostaję od ambasady Kanady, które też rozdaję. Zrobiłam konkurs z okazji Canada Day i połączyłam Canada Day z wywiadem, którego ty mi, Asiu, udzieliłaś na Maple Corner, związanego właśnie z naszym Radiem Kanada. I postanowiłam połączyć te dwa światy, czyli świat książkowy oraz świat muzyczny, czyli właściwie literacki i muzyczny. I dzięki twojej uprzejmości mam tutaj płyty podpisane do rozdawania, a dzięki uprzejmości wydawnictwa mam też książki moje i Tomka, które też się znajdą wśród wysłanych nagród.
0: Płyty Obsessions Octet, chciałam przypomnieć Państwu, oraz Pozdrów Regana, jest to biografia Tomasza Łukaszuka. No w ogóle jestem zauroczona, jaką Ty robisz tutaj niesamowitą, dobrą robotę, łączącą nasze obydwa kraje. Cały czas Cię podziwiam. Chyba jesteś stałym bywalcem w ogóle ambasady kanadyjskiej w Polsce.
1: Stałym może nie, ale parę razy już tam byłam. Mogłabym być dużo częściej, tylko czas mi nie pozwala. Dlatego w tym roku odwiedziłam w czerwcu ambasadę właśnie przy okazji wystawy sportowej, o której wspominałam wcześniej w radiu. Mogłam też przyjechać na Canada Day, ale już po prostu nie miałam czasu, więc w lipcu już się nie pojawiłam. Ale tak, bardzo się cieszę, że moja tutaj praca została dostrzeżona i że też jest przez ambasadę doceniana i że ambasada współpracuje ze mną po prostu z Maple Corner. To jest świetne.
0: Mhm. Czyli na przykład jak ktoś interesujący przyjeżdża do Polski z Kanady, czy o tym wiesz?
1: Były takie sytuacje, że na przykład Doug Stolary się pojawił, który jest adwokatem od tej słynnej sprawy Delwina Vrinda z lat 90. Także przy okazji premiery jego filmu dokumentalnego pojawił się w Polsce i wtedy mi ambasada zaproponowała, żebym zrobiła z nim wywiad i to się fajnie udało.
0: Asiu, wróćmy do konkursu. Jakie było pytanie konkursowe?
1: Zawsze pytania są otwarte, bo chodzi mi o to, żeby ludzie troszkę popłynęli i wykazali się kreatywnością, więc to nigdy nie są pytania na zasadzie tak lub nie, co odpowiedzią, ani nigdy nie są takie, że trzeba gdzieś tam w Wikipedii poszukać odpowiedzi i wpisać. I w tym przypadku pytanie było takie o kulturowe coś, co Kanadyjczycy mogliby przejąć od Polaków, a co jednocześnie też Polacy mogliby przejąć od Kanadyjczyków, żeby gdyby tak przeszczepić jakieś elementy tych naszych kultur, to co by ludzie chcieli pożyczyć, a co by chcieli, a czego by na przykład zazdroszczą Kanadyjczykom albo co uważają, żeby się w Kanadzie dobrze przyjęło, co jest u nas.
0: Odpowiedzi było bardzo wiele. Ja jestem naprawdę zaskoczona, bo z tego co pamiętam 37.
1: Tak, 37 na Facebooku i dużo skromniej, bo 3 na Instagramie, ale to też trochę wynika z pewnej dysproporcji, bo Maple Corner na Instagramie ma dużo mniej obserwujących niż na Facebooku, więc to też rozumiem skąd taka różnica w odpowiedziach.
0: Przed chwileczką czytałyśmy właśnie wspólnie te wszystkie odpowiedzi. Ja jestem absolutnie zaskoczona, ile Polacy wiedzą na temat Kanady. I tutaj były bardzo ciekawe odpowiedzi. Czy mogłabyś przeczytać tą, która wygrała?
1: No pewnie już. Pan Wojtek pisze tak. Najpiękniejszym kulturowym czymś, które Polacy i Kanadyjczycy mogliby przyjąć od siebie nawzajem, byłaby umiejętność budowania wspólnego stołu. Od Kanadyjczyków moglibyśmy wziąć większy spokój w różnorodności. Tę codzienną zgodę na to, że obok siebie mogą żyć ludzie z różnych historii, języków i tradycji, a wspólnota nie musi oznaczać jednakowości. Kanada pokazuje, że można być dumnym ze swoich korzeni i jednocześnie robić miejsce dla czyichś korzeni obok. A Kanadyjczycy mogliby przyjąć od Polaków naszą czułą, czasami upartą pamięć i gościnność, która zaczyna się od zdania: siadaj, coś zjesz. Mamy w sobie potrzebę opowiadania historii, pamiętania o tych, którzy byli przed nami i zamieniania zwykłego spotkania w coś rodzinnego, nawet jeśli ktoś przyszedł do nas po raz pierwszy.
0: No właśnie, ten stół uginający się przewijał się w wielu odpowiedziach, prawda?
1: Tak, zdecydowanie stół, zdecydowanie atmosfera rodzinna i zdecydowanie pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach to są rzeczy, które tutaj się bardzo pojawiają. A natomiast zdecydowanie większości osób tutaj, Polaków, którzy uważają, że moglibyśmy się czegoś nauczyć od Kanadyjczyków, to jest kwestia tego, że doceniania różnorodności, budowania tożsamości narodowej na różnorodności na zasadzie, że nie jest to absolutnie nic złego ani zagrażającego, a wręcz odwrotnie, że jest to coś, co nas ubogaca i sprawia, że jesteśmy silniejsi i mocniejsi jako społeczeństwo. Więc powiedziałabym, to takie dwa główne nurty. Nasza gościnność, a z drugiej strony kanadyjska po prostu wiara w różnorodność.
0: Tak, to były takie te pozytywne cechy, które się przewijały najczęściej. Ciekawa sprawa, nie uważasz?
1: Bardzo ciekawa. Lubię te konkursy na Maple Corner, powiem Ci, bo to zawsze fajne rzeczy wychodzą. Także ciekawe historie, ciekawe spostrzeżenia. Bardzo lubię patrzeć, co tam ludziom przychodzi do głowy.
0: No gratuluję w ogóle popularności i pomysłu. No i czekamy na następny w takim razie konkurs. Może nam powiesz, to przekażemy słuchaczom i też weźmiemy w nich udział, może.
1: Zawsze zachęcam, żeby brać udział, aczkolwiek idea jest taka, że to mi chodzi o popularyzowanie Kanady w Polsce, więc trochę na zasadzie tego drewna do lasu, że jak rozdaję książki, czy tak w tym przypadku płyty, to też zależy mi na tym, żeby to trafiło też do Polaków, którzy może dzięki temu tą Kanadę sobie odkryją i się czymś zainteresują, także zawsze wszystkich zachęcam, żeby brali udział. Ja bardzo chętnie zawsze poznam wszystkie odpowiedzi, ale nie ukrywam, że trochę będę faworyzowała na pewno odpowiedzi i Polek, i Polaków, żeby im przekazać to, co ewentualnie będzie do wygrania.
0: Czyli chodzi tutaj raczej o naszych słuchaczy, tych, którzy słuchają nas w Polsce.
1: Tak.
0: Okay. Zgadzam się z Tobą, Asiu. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiamy Państwa serdecznie z przepięknej letniej Gdyni.
1: Pozdrawiamy.

0: Nasze reportaże. Jak co roku, w ostatni weekend lipca odbył się festiwal jazzowy w Sulęczynie pod nazwą Jazz w Lesie. Była to doroczna, aczkolwiek tym razem wyjątkowa, bo 30. edycja tego festiwalu. Wśród zaproszonych gości byli tacy artyści jak Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska, Krzysztof Ścierański, Maciej Sikała, Grzegorz Nagórski, Darek Oleszkiewicz, Kent Sangster, Piotr Wyleżał, Alicja Śmietana, oczywiście Adam Czerwiński i inni. Przygotowałam dla Państwa ciekawy reportaż z tej wyjątkowej imprezy. Zapraszam. Grzegorz Nagórski, pierwszy puzon w Polsce od 1996 roku, jak wiemy, czyli 30 lat temu. Witaj, Grzesiu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło być częścią tej audycji.
0: Powiem Państwu na marginesie, iż Grzegorz prywatnie jest moim bardzo dobrym kolegą. Chodziliśmy razem do szkoły muzycznej w Gdańsku, także podwójna radość i przyjemność tutaj ze spotkania Grzegorza na festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie. Grzesiu, to właśnie ty byłeś jednym z członków pierwszego koncertu tutaj, który miał miejsce w Leśnym Dworze 30 lat temu.
1: Tak, dokładnie. Zdałem sobie sprawę niedawno, że to minęło 30 lat, a pomogło przypomnieć mi sobie to zdarzenie, zdjęcia, które się okazały w mediach, gdzie było zdjęcie, na którym był Adam Czerwiński, którego pomysłem było założenie tego festiwalu, Jarek Śmietana, Piotrek Baron. No i to był pierwszy koncert na pierwszej edycji, ale w zasadzie rozpoczął się festiwal rok wcześniej, czyli to nie była pierwsza edycja, to był koncert, który się odbył w tym samym miejscu, pewnie pamiętasz. To było na piętrze, były takie koncerty tutaj w tym miejscu, które widzimy naprzeciwko siebie. Zagraliśmy koncert z Darkiem Oleszkiewiczem, z Adamem, z Tadeuszem Jakubowskim, z Wojtkiem Niedzielą. I to był jakby zaczyn, ale rzeczywiście ten pierwszy koncert, gdzie był Jarek, który był bardzo blisko festiwalu, to był ten moment.
0: Jak to było? Czym was Adam Czerwiński zachęcił, zmobilizował? Jak to wyglądało z twojej strony, powiedz?
1: My z Adamem znamy się prywatnie od wielu lat i to jest mój serdeczny przyjaciel i wspaniały muzyk i myśmy już w czasach licealnych grali razem, także ja wiedziałem, z kim mam do czynienia, a teraz jakby z perspektywy lat to się wszystko potwierdziło. To oprócz tego, że to jest świetny facet, to wspaniały organizator, który, że tak się wyrażę, jest w biznesie od 30 lat, robiąc różne rzeczy, bo to nie jest tylko perkusista, organizator. Adam jest jeszcze szefem wytwórni płytowej, także kto inny musi być, ktoś, kto potrafi te rzeczy wszystkie połączyć i wytrwać tym. 30 lat, sama wiesz, co to znaczy, bo robisz audycję, ile to jest pracy, ta regularność i odpowiedzialność za wielu ludzi i on sobie świetnie radzi, a ponad wszystko to chyba muzyka. Adam kocha muzykę, a on ten, pamiętam, był blisko z Jarkiem Śmietaną. To był taki team i z tego, co chyba Piotrek Wyleżał powiedział mi dzisiaj, że gdzieś po jakimś koncercie, czy to było przy jakiejś okazji, Jarek rzucił w eter, trzeba zrobić festiwal, Adam, zrób festiwal i niech, jak on już mam nazwę, Jazz w Lesie. Także to, co ja słyszałem. Ale tak, no, Adam jest tym gościem, Jacek Leszewski. To jest też człowiek związany chyba z Lasami Państwowymi.
0: Jacek Leszewski jest dyrektorem organizacyjnym tego festiwalu.
1: Także oni razem i ja podziwiam, ja trzymam kciuki i zawsze jak jestem, nie tylko się cieszę, że gram, ale że jakby doceniam i mówię zawsze, nauczyłem się tego jakiś czas temu, że doceniam wszystkie działania ludzi, mówię, wspaniale to robicie, wiem ile pracy i nic nie zmieniajcie.
0: Dzisiaj są inne czasy, 30 lat minęło. Jak widzisz perspektywicznie przyszłość tego festiwalu? Jako sam doświadczony muzyk i też organizator wielu imprez i zespołów muzycznych.
1: Ja myślę, że jakby ci ludzie odpowiedzialni za organizację to są ci kluczowi, te kluczowe osoby i tak jak mówiliśmy wcześniej, Adam, jestem spokojny. Jestem spokojny również z tego powodu, że trochę byłem zszokowany, jak tutaj wjeżdżałem, jak otwierała się ta brama. Ilość ludzi, którzy wchodzą przygotowani profesjonalnie, czyli o krzesełka, jakieś leżaki, kocyki. I pierwsze, co powiedziałem do moich kolegów, ja mówię, rany, przypomina mi się koncert, który widziałem wtedy jeszcze na wideo z Stanów, gdzie grał Stan Getz w winnicy, nie pamiętam, gdzieś w Kalifornii. I dokładnie to samo. Jesteśmy w innym miejscu cywilizacyjnym, tak? Jesteśmy społeczeństwem, które jest nieźle sytuowane, że ludzie mają czas na realizowanie swoich pasji. I widzę tych ludzi, którzy tu przychodzą i są uśmiechnięci i wiele osób ja kojarzę sprzed wielu lat. Także to jest po prostu fenomenalne i wspaniale, że to ma miejsce w tym miejscu, a wiesz co, ty i ja jesteśmy z Trójmiasta, także zawsze nam miło, jak coś się dzieje w miejscu i z ludźmi, których my kojarzymy.
0: Pięknie to ująłeś, Grzegorz. Dziękuję ci, życzę wszystkiego dobrego i bardzo się cieszę, że miałam okazję ciebie widzieć, porozmawiać, no i oczywiście usłyszeć na scenie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Mam przyjemność rozmawiać teraz z Kamilem Wicikiem, który jest dziennikarzem w Radiu Gdańsk, dziennikarzem specjalizującym się w programach muzycznych. Witaj, Kamilu.
2: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Jeszcze tylko chciałam dodać, że oprócz roli konferansjerskiej i reporterskiej, również Kamil napisał parę książek na tematy muzyczne i o osobistościach muzycznych, co tutaj jest ważne. Kamil jest konferansjerem od kilku lat, już tutaj właśnie na festiwalu Jazz w Lesie. Właśnie od ilu lat?
2: Ja nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, od ilu. Od kilku na pewno. Myślę, że przed pandemią to się zaczęło. Zastępowałem Tomka Olszewskiego, bo nie mógł, albo za nie mógł, no i tak już zostało. I bardzo sobie chwalę. Nie ukrywam te przyjazdy tutaj, bo tu jest swojsko, tu jest rodzinnie, świetna muzyka, wszędzie blisko i właściwie zawsze się mijamy tutaj. Rozmawiamy ze sobą, obcujemy z muzykami i też, tak jak powiedziałaś, no ja też na antenę radia jakieś rzeczy przygotowuję, więc żeby się umówić z jakimś muzykiem na wywiad, to nie jest żaden problem. Więc ten festiwal ma taki również atut, że jest tutaj bardzo swojsko, przyjacielsko, no i muzyka z najwyższej półki, bo to, co Adam Czerwiński proponuje jako szef artystyczny, no to są artyści, których uwielbiamy, których słuchamy, których podziwiamy. Też nigdy nie zapomnę, jak mieliśmy okazję tutaj przed laty mijać się, ale także na antenie spotykać z Janem Ptaszynem Wróblewskim, z Wojciechem Karolakiem. No to są spotkania niezapomniane. Żałuję, że już są to spotkania nie do powtórzenia, ale są w pamięci i myślę, że możemy dzięki temu też tą dalszą historię wspólnie tutaj budować.
0: No właśnie, Adam ma talent i to jest właśnie częścią historii tego festiwalu. Pojawianie się tych legend tutaj znanych naszych polskich jazzowych, ojców chrzestnych jazzu w Polsce. Czy to był jakiś taki element, który cię przyciągnął do tego festiwalu?
2: Myślę, że w jakimś sensie tak, ale mnie się zawsze ta swojskość tutaj podobała i to, że to przyjęcie organizatorów i otwartość muzyków była duża. To jest ważne dla dziennikarza, bo ja tu zacząłem najpierw przyjeżdżać po prostu jako dziennikarz Radia Gdańsk.
0: Robiąc reportaże, tak?
2: Robiąc audycje.
0: Audycje na żywo?
2: Tak, przyjeżdżaliśmy wozem satelitarnym. Teraz też przyjeżdżamy, technika się zmieniła, więc można przyjechać bez wozu satelitarnego, z pewnym pudełkiem i się łączyć z radiem. Ale od tego się zaczęło, że my po prostu mieliśmy tutaj swoje studia plenerowe zawsze i mogliśmy zapraszać muzyków. I to były całe audycje, czasami dzień po dniu. Więc ja najpierw tak chłonąłem atmosferę festiwalu, a dopiero później z czasem zostało mi zaproponowane, aby poprowadzić. No i tak zostało. I tak jak mówię, chwalę sobie, więc łączę w tej chwili te funkcje. Wieczorem prowadzę koncerty, a gdzieś tam po południu mam wejścia na antenę i myślę, że to też słuchaczy ciekawi, bo mam wrażenie, że dla słuchaczy w Gdańsku i okolicach, czy na Pomorzu, festiwal jest bardzo istotny. Wielu naszych słuchaczy sobie tak urlop planuje, żeby akurat być w Polsce, być w okolicy i żeby przyjechać. W ogóle to miejsce jest genialne, no bo też jesteśmy nad jeziorem Węgorzyno.
0: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że jednym z elementów dla mnie osobiście, też jako muzyka i osoby, która z tym festiwalem jest związana od wielu, wielu lat, jest właśnie ta naturalna akustyka nad jeziorem właśnie. Cóż można piękniejszego i bardziej genialnego sobie wymyśleć?
2: Można śmiało zaryzykować, że to jest najpiękniejsza w okolicy na pewno sala w cudzysłowie, tak. Sala koncertowa. Myślę, że też wspaniale się muzyki słucha w tych okolicznościach przyrody. To widać po ludziach. Ja wielu z tych przyjeżdżających kojarzę już z twarzy. Nie znamy się osobiście, ale widzę Co jeszcze jest ujmujące, powiedzmy, festiwal zaczyna się zazwyczaj o 20, koncerty o 20, a już o 18 wielu słuchaczy, wielu widzów przychodzi ze swoimi krzesełkami po to, żeby zająć odpowiednie miejsce jak najbliżej sceny, albo trochę dalej, jak im wygodnie. To też jest rzecz niespotykana na festiwalach. Jest to niezwykłe, że Adam Czerwiński, dzięki swojemu doświadczeniu, osobowości, jest w stanie nakłonić wielkie gwiazdy polskiego jazzu i nie tylko polskiego jazzu, żeby przyjechały w końcu do małej miejscowości, do wsi właściwie.
0: Właśnie. Jeszcze jedno słowo bardzo ważne. Widziałam Cię tutaj przez przypadek, jak przygotowywałeś się do swoich prezentacji, wypowiedzi. Traktujesz sprawę jak najbardziej profesjonalnie i zawodowo, co również ma miejsce pośród muzyków. To, że powiedziałeś, że atmosfera jest taka swojska, to jest właśnie tylko atmosfera, ale wykonania są na jak najbardziej wyższym poziomie i tu chciałam właśnie podkreślić również Twoje. Z przyjemnością się słucha Twoich zapowiedzi, historii, no i przepięknego radiowego głosu oczywiście.
2: Bardzo dziękuję, to szalenie miłe, żeby z Twoich ust usłyszeć takie komplementy. Muzyka jest najważniejsza i rzeczywiście tutaj masz rację, żeby to wybrzmiało. Swojskość swojskością, atmosfera, ale jazz i w ogóle prezentowana to muzyka jest na najwyższym absolutnie poziomie. Więc myślę, że tych gwiazd mogą Sulęczynowi zazdrościć inne festiwale. Więc niech Sulęczyno się nie kończy, spotykajmy się, słuchajmy muzyki, a będzie przepięknie.
0: Oby tak było. Dziękuję Ci pięknie, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Radio Gdańsk.
2: Dziękuję serdecznie, to była duża przyjemność porozmawiać z Tobą.

0: teraz mam przyjemność zamienić parę słów z wyjątkową osobą, powiedziałabym, która jest jakby okiem tego festiwalu przez wiele, wiele lat, z Jurkiem Bartkowskim.
1: Tak, dzień dobry.
0: Jurek jest stałym bywalcem, jak powiedziałam, od wielu lat. Właśnie od ilu lat, Jurku?
1: No, praktycznie od początku, czyli od 30 lat.
0: Jesteś fotografem i masz swoją wystawę, galerię, firmę pod nazwą?
1: Sopografia.
0: Tak, czyli mieszkaniec naszego ukochanego Sopotu, powiem tutaj prywatnie Państwu, iż z Jurkiem znamy się, no, 30 lat powiedzmy, czyli tyle, ile liczy festiwal.
1: No, chyba nawet trochę więcej.
0: Czyli Jurku, byłeś tu co roku, od samego początku.
1: Tak, możliwe, że opuściłem jeden czy dwa z jakichś takich względów, że nie mogłem być albo lało. Ale praktycznie jestem co roku.
0: Jakbyś to w kilku słowach, tą całą przygodę 30-letnią, opisał?
1: Trudno to opisać, bo koncertów była masa. Jam session po koncertach też. Natomiast ciągle mi się to kojarzy, jak tu jestem, co prawda Jarka Śmietany nie ma z nami, ale ciągle jak jestem na terenie Leśnego Dworu, mam wrażenie, że za chwilę go zobaczę. On tak wrósł w ten teren. Ale widuję Jacka Leszyckiego, który jest organizatorem, wspólnie z Adamem Czerwińskim, wyśmienitym perkusistą.
0: No właśnie, wspomniałeś Jarka niesamowitego. Ja pamiętam koncerty właśnie z jego udziałem. One były właśnie takie widowiskowe, prawda? Świetne chyba dla fotografa.
1: Bardzo widowiskowe, tym bardziej, że nie wszystkie były jazzowe. Była Karen Edwards, to był jazz. Ale bardziej, taki bardziej amerykańskim stylu, natomiast były koncerty z Z-Star, to były naprawdę rockowe koncerty.
0: No ale właśnie mnie interesuje, jak ty to widzisz, nawet nie ze strony muzycznej, ale tej właśnie fotograficznej. Czy to kiedyś było większe wydarzenie? Na co czekasz, czego wypatrujesz w tych momentach? Czy po prostu chcesz udokumentować?
1: Chcę udokumentować, ale w jakiś ciekawszy sposób, jakieś ciekawsze miny, jakieś ciekawsze sytuacje na scenie. Zawsze to jest ciekawsze niż czysta relacja taka dokumentacyjna.
0: Czy utkwiły ci w pamięci jakieś szczególne takie, które będziesz pamiętał na zawsze?
1: No, na pewno będę pamiętał te dwie osoby, które wymieniłem wcześniej, czyli Karen Edwards i Z-Star, bo się z nimi miałem okazję zaprzyjaźnić, przebywać kilka dni. No, a koncerty z Nigelem Kennedym. Niestety to jest historia, ale cholernie sympatyczna.
0: Powiedz, Jurku, gdzie nasi słuchacze mogą obejrzeć twoje zdjęcia i takie archiwum właśnie z tego festiwalu. Czy zamierzasz takowe zrobić?
1: No, wiele moich zdjęć jest na stronie Jazz w Lesie. To jest facebookowa strona i tam jest sporo moich zdjęć.
0: Ale oprócz tego zapraszamy Państwa również właśnie na stronę Sopografia, gdzie ja osobiście często zaglądam, żeby tak poczuć się jakby w domu, bo Jurek rejestruje wszystkie wydarzenia i patrzy, wypatruje najciekawszych gości lub sopocian, prawda?
1: Tak, staram się. Bardzo się staram.
0: Dziękuję Ci i wszystkiego dobrego.
1: Też bardzo dziękuję.

0: Rock Midnight, aranżacja Ken Sangster, saksofon altowy Ken Sangster.
1: Adam Czerwiński, proszę Państwa, dyrektor, ojciec dyrektor festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie, które w tym roku celebruje swoje 30-lecie. Gratulacje, Adamie.
2: Bardzo dziękuję i z góry przepraszam za mój wokal, ale musiałem.
1: Dużo śpiewałeś.
2: Śpiewałem wczoraj i po prostu mi odjęło.
1: Tak, wczoraj był ten koncert główny, grand finale, gdzie miało miejsce oprócz występów wielu artystów, przede wszystkim tych, którzy brali udział w pierwszym koncercie 30 lat temu. Też było wręczanie nagród dla ciebie i dla wszystkich osób, które przyczyniały się i przyczyniają się do sukcesu tego festiwalu. Powiedz, jak się czujesz, jak to jest po 30 latach?
2: Wiesz co, ja nie mam osobiście jakichś takich tendencji do celebracji ani do rozpatrywania. Ja patrzę do przodu, już myślę, co będzie się działo w następnym roku. Faktem jest, nie da się ukryć, 6 lat to szmat historii. Cieszę się najbardziej, że mam przyjaciół, którzy nadal chcą przyjechać i zagrać na festiwalu, a przede wszystkim, że mam publiczność, która przyjeżdża i to już są naprawdę trzecie pokolenia od początku. Niektórzy przyjeżdżają, mają swoich przyjaciół, swoich znajomych, mają swoje miejsca już wybrane, gdzie będą siedzieć. Jest to naprawdę jedna wielka celebracja i tak naprawdę muzyka jest tylko pretekstem.
1: To znaczy, nie, myślę, że nie zupełnie jesteś skromną osobą jak zwykle i to jest piękne. Rozmawiałam z wieloma osobami, niektóre są od początku, wielu wspaniałych artystów pojawiło się wczoraj na scenie. Właśnie jak ty to robisz, że przyciągasz takich tych najlepszych?
2: Wiesz co, bo ja mam dużo kumpli, ja zapraszam tylko kumpli.
1: A kumpelskie towarzystwo?
2: Nie zapraszam tych, których nie lubię, bo są też tacy. Niektórzy mnie poskarżają wręcz o jakiś nepotyzm. Od początku było takie założenie z tej imprezy, że spotykamy się z przyjaciółmi i gramy to, co mamy do zaprezentowania. Niektórzy grali to przez te lata 10 razy, 12 razy. I uwierzcie mi, każdy z nich naprawdę mógłby grać co tydzień na festiwalu i prezentować totalnie nową muzykę, bo to są bardzo kreatywni ludzie.
1: Co przyszło ci wczoraj do głowy po tych, bo jestem pewna, że miałeś jakieś refleksje, te 30 lat minęło jak jeden dzień. Oczywiście ja nawet pamiętam wiele festiwali, na których tutaj byłam i trudno mi uwierzyć, że czas tak szybko leci. Co tak naprawdę pamiętasz z tych 30 lat?
2: Ja mogę ci powiedzieć, co wczoraj mi przyszło do głowy. Zresztą w czasie koncertu, jak zaprosiłem Graszkę Łubaszewską, wymyśliłem, że na ostatni utwór Graszka zaśpiewa z nami i będzie to You've Got a Friend, znana wszystkim piosenka. I nabijałem tempo, a to już była chyba trzecia godzina na scenie. I miałem po prostu sieczkę we łbie. Nabiłem zupełnie inne tempo do innego utworu i sam zacząłem grać. I potem się zorientowałem, że co w ogóle, gdzie ja jestem, co ja tutaj robię. Także to tak wygląda.
1: Czyli jak to będzie, jak widzisz przyszłość festiwalu? Już nie patrzymy w tą przeszłość. Każdy może sobie zajrzeć do Wikipedii i się tam wszystkiego dowiedzieć. Jak to widzisz na przyszłość?
2: Nie robimy żadnych rewolucji. Nie zamierzamy się rozrastać, bo już się nie da rozrosnąć w tych warunkach, w których jesteśmy. Zapraszam na pewno na przyszły rok. Nie może was zabraknąć, to jest w ogóle podstawa. A reszta się wymyśli i zrobi. Super. Na ostatnią chwilę oczywiście.
1: Czyli jeszcze nie masz pomysłu na przyszły rok?
2: Przestań.
1: Okej, to w imieniu wszystkich słuchaczy naszego radia, moim własnym, dziękuję ci, gratuluję jeszcze raz i w takim razie do usłyszenia. No i odpocznij.
2: Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia też u was.

0: Serdecznie zachęcamy wszystkich do czytania gazety www.gazeta.com. Codziennie przeszukujemy dla Państwa wszystkie rzetelne, ciekawe źródła informacji i przekazujemy serwis z kraju i ze świata, oczywiście wszystko, co się dzieje w Kanadzie. A poza tym mnóstwo naszych własnych ciekawych cykli, między innymi Co w trawie piszczy, moje rozmowy na temat Europy, świata, Polski i Stanów Zjednoczonych z wybitnymi ekspertami, między innymi cykl Bonikowska z Bonikowską, cotygodniowe artykuły o języku i wiele, wiele innych ciekawych informacji, wideo, audio i oczywiście tekst. A poza tym tylko u nas, Polonia Infobank. To, co potrzebne jest Polakom na całym świecie. Porady, informacje o grantach, o nowych programach i oczywiście, co ciekawego robią Polacy na całym świecie. Polonia Infobank tylko w gazecie. Zapraszamy najserdeczniej raz jeszcze www.gazetagazeta.com.
1: Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, skontaktuj się z ASIF Law Office. Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Edmonton, specjalizującą się wyłącznie w sprawach o odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Założyciel kancelarii, Norm Asif, otrzymał prestiżową nagrodę President's Award Stowarzyszenia Prawników Procesowych Alberty w 2012 roku. Od ponad 30 lat prowadzimy skomplikowane sprawy dotyczące wypadków, a także zaniedbań ubezpieczyciela. Jesteśmy uczciwi i skuteczni. Opłatę za nasze usługi pobieramy w formie procentu od uzyskanego odszkodowania po zakończeniu postępowania. Bezpłatnie dla klienta. Kancelaria Asif Law reprezentuje klientów na wszystkich szczeblach sądów w Albercie. Prowadziliśmy również sprawy przed Supreme Court of British Columbia i Federal Court of Appeal. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba ucierpieliście w wypadku samochodowym, skontaktuj się z nami natychmiast. Sprawy załatwiamy również w języku polskim. Kontaktuj się z nami w Asif Law Office pod adresem 14027 127 Street w Edmonton, numer telefonu 587-524-3000. Sprawę w języku polskim załatwia Aneta pod numerem telefonu 780-901-1129.
2: Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich słuchaczy naszego Radia Kanada, Bogdan Kulik, a szczególnie witam naszą niezastąpioną szefową, Joannę Dziabkę-Sangster, która właśnie powróciła z wyprawy do Polski. Witam Cię, Joanno.
1: O, jakie miłe przywitanie.
2: A w moim drugim języku welcome home. Ja oddaję ci głos. Witam Cię.
1: No widzisz, Bogdanie, ja już sama się przywitałam na początku programu, ale nigdy na takie coś jak właśnie szczególne powitanie z pompą i w takim wykonaniu nigdy na to nie jest za późno. Cieszę się, że jestem z Państwem, z Wami, czyli z niezastąpionym zespołem naszego Radia Kanada.
2: No, nasze Radio Kanada dzięki Twojemu przybyciu wróciło w końcu do normy, do równowagi. No i zaczynamy kolejny program.
1: Chciałabym złożyć bardzo serdeczne podziękowanie dla Ciebie i dla Piotra za to, że tak pieczołowicie i ciekawie byliście na posterunku naszego Radia Kanada, przygotowując swoje autorskie programy. Bardzo ciekawe. No, powiedzmy, że pasowały do nastroju wakacyjnego.
2: No, zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy, a nawet trochę więcej. Także dziękuję za uznanie. I przechodzimy teraz do normalnej działalności. Już mogę zadać pytanie?
1: Tak, proszę, oczywiście.
2: Proszę powiedzieć w kilku słowach, jak tam było naprawdę w Polsce, w ojczyźnie naszej?
1: No i to jest rzeczywiście taki najważniejszy temat i sprawa, jak tam jedziemy, prawda? Wypatrujemy, słuchamy, przyglądamy się i próbujemy ułożyć sobie w głowie, co i w jaki sposób się zmieniło. Ja tym razem muszę powiedzieć, że moim zdaniem zmienia się naprawdę na lepsze. Zmieniło się na lepsze najbardziej to, że Polacy jakby są bardziej pogodni. Są w lepszych nastrojach, na ulicy nie widać naburmuszonych, poważnych ludzi, którzy mają problemy z wysłaniem uśmiechu, z oduśmiechnięciem się. Coraz więcej ludzi jednak patrzy się na siebie i nie boi się właśnie tego.

0: jesteśmy i muszę przyznać, że w tej chwili nie ma tak zwanych wariatów i piratów drogowych, bo również rozmawiając z wieloma kierowcami, dowiedziałam się, że bardzo surowe kary zostały nałożone i liczba patroli tych policyjnych zdecydowanie jest zwiększona obecnie.
1: No ja też słyszałem o tym, że właśnie o tej czystości w Polsce, co podkreślają bardzo często goście z zagranicy, że nawet po przyjeździe z zachodniej Europy, co ich uderza w Polsce, to jest czystość i kultura na jezdni, na ulicy i po prostu międzyludzka. Czyli zmierzamy w dobrym kierunku.
0: Tak, jeszcze tylko chciałam dodać, żeby już tak nie było całkiem błogo i przepięknie, to trzeba przyznać, że Polska zrobiła się bardzo droga, łącznie z żywnością, która jest, i to nie jest tylko moja opinia, bo słyszałam opinię wielu osób, chyba droższa nawet niż Kanada pod tym względem.
1: No, czyli można powiedzieć, że Polska pod względem cen przyłącza się do zachodniej Europy.
0: Mhm. Tak, a co jest ciekawe, że cały świat wie, że w Kanadzie jest kryzys, ceny podskoczyły, ale Polska jest droższa.
1: Pod niektórymi względami na pewno. Byłaś przez kilka dni we Wrocławiu, w moim mieście.
0: Mhm, tak jest.
1: I tam była muzyka i było kilka zacnych spotkań, o których już słyszałem, więc możesz opowiedzieć coś na ten temat.
0: Tak, z przyjemnością odwiedziłam Wrocław, twoje miasto, piękne miasto. Zauroczyłam się od pierwszego momentu. Przyznam, że byłam tam już parę lat temu, ale tym razem chyba jest jeszcze piękniej. Pogoda była upalna, no i za poradą przyjaciół, mając zaledwie 2 dni do dyspozycji, wykorzystaliśmy ten czas, wykupując sobie przejażdżkę stateczkiem po Odrze. Jak wiemy, Wrocław ma taki przydomek Wenecja Północy, no bo jest tam ponad 100 mostów, zdaje się, z tego co pamiętam.
1: Jest kilkadziesiąt mostów i kilkadziesiąt odnóg rzeki Odra, która no, jest wszędzie. W każdej części miasta jest jakaś Odra.
0: Jest to wspaniała możliwość i taka perspektywa właśnie miasta od tej strony, gdzie naprawdę widać, jak mądrze i przyjaźnie zostało to miasto zaplanowane, dlatego że całe centrum i wszystkie najważniejsze miejsca, katedry, kościoły, uniwersytety, politechniki, oczywiście urząd miejski i jeszcze Muzeum Narodowe, wszystko jest w zasadzie w jednym miejscu, w jednej dzielnicy i można przejść i zobaczyć, odwiedzić te miejsca na piechotę. Ciepła atmosfera, no już oczywiście nie wspomnę o opiece setek malutkich krasnoludków, które opiekują się tym miastem.
1: No tak, no Wrocław z tego spinę i ciągle ich przybywa, co ciekawe, ciągle ich przybywa. A jaki był muzyczny Wrocław? To jest też ważna część.
0: Tak, oczywiście. Koncert tria Adama Czerwińskiego z gościem specjalnym, czyli Kentem Sangsterem, miał miejsce w klubie Vertigo, który jest zaraz bliżutko przy rynku niemalże wrocławskim. Klub bardzo ekskluzywny, wspaniale utrzymany, jak to na klub jazzowy przystaje, mieszczący się w piwnicach tego miasta. Koncert był sold out. Publiczność entuzjastycznie przyjęła i muzykę, i artystów. No i również wśród publiczności były osoby, które dowiedziały się o koncercie od ciebie. Chciałabym tutaj przy tej okazji pozdrowić nie tylko twoich przyjaciół, ale słuchaczy naszego Radia Kanada, pana Lecha Lewczuka z żoną, no i Andrzeja Pasińskiego, również z małżonką, który przyszedł z przyjaciółmi. I bardzo się ucieszyliśmy z naszego spotkania, bo jak się okazuje, wylądowaliśmy przy sąsiednich stolikach i pan mnie poznał po głosie.
1: No trudno nie poznać cię, tak naprawdę. No także miła sytuacja, że spotkanie po drugiej stronie oceanu ze wspólnymi znajomymi, znanymi z głosu, z różnych innych działań, no takie coś się rzadko zdarza. Także dziękuję koleżeństwu za obecność i trochę zazdroszczę, bo muzyka, z tego co wiem i słyszałem, była przepyszna.
0: O, było cudownie, tak, było

0: bardzo pięknie muzycznie. Pan Andrzej opowiadał mi różne ciekawe historie na twój temat ze studiów, a przede wszystkim o tym, jak to już wtedy wykazywałeś swoje zainteresowanie i zdolności dziennikarskie, organizując różne spotkania i gazetki.
1: No tak, miałem taką uboczną działalność w czasie studiów. Tak. Jeszcze jedno chciałbym wtrącić. Jesteśmy w Kanadzie. W Toronto, do finału turnieju tenisowego w Toronto, doszła osobiście, ciężką pracą i talentem, pani Świątek. Czyli
0: aha,
1: jest wielki sukces na terenie Kanady, w Toronto.
0: Cieszymy się oczywiście. O naszych przygodach wakacyjnych, które nadal przed nami, będziemy Państwa informować przed mikrofonem w następnych programach, a przed nami spotkanie z Małgorzatą Bonikowską, która opowie nam o bardzo ciekawej inicjatywie dotyczącej tutaj nas wszystkich, inicjatywie polonijnej. I 39. odcinek Medium Joanny Dobkowskiej-Kubackiej, który przeczyta dla nas Daria Kowalska. Dziękuję Ci, Bogdanie, za jeszcze raz tak miłe przywitanie, za opiekę nad naszym Radiem Kanada. No i będziemy tak dalej trzymać.
1: Tak jest, tak trzymajmy. Dziękuję i do następnego.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj w naszym Radio Kanada jest z nami dobrze nam znana i zaprzyjaźniona Małgorzata Bonikowska, redaktor naczelna gazety, czyli dziennika Polonii w Kanadzie. Witaj, Małgosiu.
1: Witam serdecznie Ciebie, Joasiu, i Państwa oczywiście bardzo serdecznie.
0: Małgosiu, w naszym poprzednim programie przedstawiłaś słuchaczom nową inicjatywę, czyli projekt pod nazwą Forum Liderów Polonii Kanadyjskiej. Chciałabym, abyśmy dzisiaj na ten temat porozmawiały. Skąd wziął się pomysł i w ogóle o co chodzi? Tak troszeczkę bardziej szczegółowo. Spodobał mi się podtytuł Twojego artykułu na ten temat: Czas na nowy model współpracy. Czy to jest kwintesencja tego pomysłu? Jak uważasz?
1: No wiesz, jak to powiedzieć, jesteśmy współautorami tego pomysłu, bo przecież i ty bardzo intensywnie w tym pracowałaś i my. Może zacznę od tego, że jakby są takie dwa elementy. Pierwszy chyba jest ważny, polegający na tym, że troszeczkę mieliśmy zawsze wrażenie, że Polonia skupia się w takich tradycyjnych organizacjach polonijnych i bardzo dobrze, bo te organizacje oczywiście są bardzo ważne dla utrzymania polskości, mają często wiele lat, są tradycyjne bardzo. No, Polonia się zmienia w Kanadzie, tak? I wydaje mi się, że, znaczy nam się wszystkim wydawało, że są takie środowiska może troszkę bardziej progresywne, które nieco bardziej się identyfikują z takimi właśnie wartościami prodemokratycznymi, prawami człowieka, LGBT i tak dalej. I jakby trochę nie mają takiego swojego głosu. Nie zawsze są dopuszczane do tego, żeby miały swój głos. No i myśmy chyba wtedy wymyślili, że ponieważ DPAC powstał parę lat temu, Democracy Poland Action Committee in Canada, i razem z Chamber of Commerce, Canada Poland Chamber of Commerce, stworzyliśmy wraz z polską fundacją, która się nazywa Bliżej Polski i od lat współpracuje z Polonią Kanadyjską w różny sposób, postanowiliśmy stworzyć taki wspólny projekt, który polegałby na tym, żeby właśnie uruchomić tych takich mniej znanych ludzi, którzy robią fajne rzeczy. Niektórzy są znani, niektórzy nie, ale generalnie rzecz biorąc, żeby stworzyć nową może taką sieć współpracy, troszeczkę inną, może taką mniej tradycyjną, może mniej opartą na folklorze, na, nie wiem, tradycjach tylko i wyłącznie. Oczywiście nic nie mamy przeciwko tradycjom, ale chodzi o to, że chcemy współczesną Polonię i współczesną Polskę, taką nowoczesną Polskę promować tutaj. No i chyba tak to się stało, ponieważ akurat się wydarzyło tak, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs dla Polonii i ten konkurs idealnie jakby się wpasowywał, czy myśmy się wpasowywali,

0: z tym projektem właśnie w taki konkurs, mianowicie, żeby to było niekoniecznie takie jak zawsze, bo te środowiska takie bardzo tradycyjne, tradycyjne organizacje zawsze były doskonale finansowane z Polski, prawda? Czyli dostawały pieniądze albo właśnie z Senatu, albo z MSZ-u, albo z KPRM-u, albo z różnych innych instytucji, bo pewnie Państwo wiedzą, że na Polonię jest wydawane ponad 600 milionów złotych rocznie przez wiele różnych instytucji. Natomiast nigdy nie było żadnej pomocy w tym, żeby się ta Polonia taka inna troszeczkę też jakoś tam zorganizowała i jakoś połączyła. No i złożyliśmy ten projekt dzięki naszemu polskiemu głównemu organizatorowi, bo oczywiście bliżej Polski jest głównym organizatorem, a my jesteśmy zarówno DIPAC, jak i Izba, jesteśmy współorganizatorami czy też partnerami kanadyjskimi i bardzo aktywnymi przy planowaniu tego programu. No i dostaliśmy to finansowanie, które pozwoli nam chyba na realizację tego projektu.
1: No wiesz, wspomniałaś właśnie o tym dofinansowaniu i inicjatywie z MSZ-u i ja muszę przyznać, że już od jakiegoś czasu dochodziły do mnie głosy, iż właśnie MSZ jest bardzo zainteresowany tą inną Polonią, tą niezrzeszoną i w jaki sposób do niej dotrzeć. Mi się wydaje, że to jest znakomity projekt właśnie spełniający to wyzwanie.
0: Tak, tak, bo po prostu chodzi o to, żeby była taka jakby troszeczkę przeciwwaga. W momencie, kiedy powstawała taka organizacja młodych profesjonalistów, oni jeszcze wtedy byli bardzo młodzi, nazywa się Connect, pisane przez K. To są młodzi ludzie, którzy wyszli z Quo Vadis. Quo Vadis to był taki ruch, myśmy co roku tam jako gazeta uczestniczyli w tych ich zjazdach takich młodych ludzi. I oni się spotykali, to była fantastyczna w ogóle idea. W każdym razie Connect powstało stamtąd. I dlaczego to jest dla mnie taka ważna organizacja? Z tego powodu, że oni działają na rzecz, jakby polskość ich interesuje, ale robią to po angielsku, bardzo inkluzywnie i tak dalej. I kiedy ja zostałam poproszona o udział w tej polonijnej radzie konsultacyjnej przy marszałek Senatu, to był jeden z moich głównych takich rzeczy, które chciałam wtedy powiedzieć i na pierwszym posiedzeniu tej rady o tym właśnie mówiłam, że musimy dbać również nie tylko o język, bo język okej, ale nie wszyscy się tego języka nauczą i polskością się można zajmować także po angielsku. I te nasze szkolenie i ten nasz cały program jest po polsku. Natomiast, dlaczego wspomniałam o Connect? Oni robili wtedy badanie rynku tak zwane i stwierdzili coś, co no wiemy chyba wszyscy, że członkami takich klasycznych polonijnych organizacji jest w tej chwili bardzo mały procent społeczności polonijnej. Akurat oni mówili o Kanadzie, ale to samo jest w Stanach Zjednoczonych. To jest parę procent. Te organizacje są widoczne, bo w momencie, kiedy są jakiekolwiek wizyty i tak dalej, to one są jakby pokazywane, robione są zdjęcia i tak dalej. I robią fantastyczną robotę, ale bardzo wiele osób nie należy do organizacji. Już nie mówiąc o tym, że organizacje też niektóre się starzeją po prostu. Czasami się udaje młodych do tego włączyć, a czasami nie. Więc my po prostu chcielibyśmy, żebyśmy wydobyli w taki sposób, jak najlepiej uda, ciekawych ludzi robiących ciekawe rzeczy. Różne środowiska akademickie, środowiska medialne, środowiska no wszelkie, biznesowe oczywiście także, bo przecież tam jest właśnie udział Izby.
1: Canada Poland Chamber of Commerce. To jest bardzo ciekawe połączenie.
0: Tak, to myślę, że bardzo fajne połączenie, bo to są jakby różne środowiska, ponieważ Izba Handlowa, która istnieje ponad 30 lat, w tej chwili też bardzo się otwiera na sprawy kultury, więc ma wspólne tam zainteresowania. I wydaje mi się, że to jest po prostu taka okazja, żeby móc innych ludzi włączyć. Nie trzeba być prezesem, nie trzeba działać od 30 lat w harcerstwie, żeby móc w takim programie uczestniczyć. Teraz chciałam powiedzieć bardzo ważną rzecz, to jest kluczowe, żeby zrozumieć, że wyjazd do Polski, który jest częścią, tak krótki tam parodniowy, pięciodniowy wyjazd do Polski, nie jest jedynym i najważniejszym elementem tego programu. To jest chyba takie bardzo ważne do zrozumienia. MSZ liczy na to i my także w naszym programie na to stawiamy, żeby to się działo dalej, to znaczy, żebyśmy działali po przyjeździe i realizowali wspólne różnego rodzaju projekty, czy też mieli ze sobą kontakt, żebyśmy się inspirowali nawzajem, żeby ta grupa się rozrastała. Więc to jest taki zaczyn. Ja to widzę jako taki zaczyn czegoś,

0: to myślę, że może być niesłychanie ciekawe.
1: No tak, wspomniałaś właśnie o tych wspólnych inicjatywach i inspiracjach. Ja myślę też, że to byłby genialny sposób, żebyśmy się również wszyscy nawzajem wspierali. Jak ktoś, powiedzmy, w jednym ośrodku kanadyjskim będzie coś organizował, to inni mogliby to promować, czy nawet w jakiś sposób wspierać po prostu.
0: Oczywiście, tym bardziej, że będzie na pewno okazja do tego, żeby porozmawiać. Ja mam co najmniej dwa takie projekty, które nie są lokalne i na pewno myślę, że będziemy mogli o tym porozmawiać, jak możemy to wszyscy razem robić, ale będą też oczywiście różnego rodzaju lokalne projekty czy inicjatywy, które inni mogą wspierać, mogą się z nich uczyć. Chodzi nam o to po prostu, żebyśmy działali razem, stworzyli taką sieć i żeby może ona była, no żeby ona była inkluzywna niezwykle.
1: Przed nami cztery webinary, prawda? Pierwszy już się odbył.
0: No tak, oczywiście on się odbył, znaczy Państwo słyszą tę rozmowę moją z Joasią, kiedy już będzie po webinarze, ale my ją nagrywamy jeszcze przed webinarem, więc to żeby było chyba jasne, żeby tak było jasne, żeby Państwo to zrozumieli. W każdy piątek przez najbliższe 4 tygodnie mamy rzeczywiście zaplanowane, to nie będą bardzo długie spotkania, ale to będą takie spotkania, w których będziemy mogli porozmawiać troszkę więcej na temat samego projektu, a więc pierwszy był 14 sierpnia. To są wszystko oczywiście online spotkania takie na Zoomie. Wszystko o Forum Liderów Polonii Kanadyjskiej, założenia, cele i misja projektu, a więc trochę bardziej szczegółowo niż to, co ja mówię. Drugi natomiast, na który serdecznie zapraszamy, to jest dla kogo jest forum, a więc profil uczestnika, co da udział w projekcie, proces aplikowania. Oczywiście jest strona, bardzo ważna, piękna strona stworzona przez polską naszą stronę, czyli przez Bliżej Polski, przez fundację. Warto tam koniecznie wejść i zobaczyć. I przedostatni to jest 28 sierpnia, będzie o samym harmonogramie, o przebiegu forum, co czeka uczestników krok po kroku, jaki jest ten program Polski, tej wizyty w Warszawie. I ostatni, takie już ostatnie podsumowania, odpowiedzi, informacje przed zakończeniem rekrutacji. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie sprawy są omawiane w gazecie. Ja publikuję w gazecie, już teraz były dwa artykuły w tej naszej sekcji Polonia Infobank, widoczne na pierwszej stronie. Tam są później linki do poprzednich artykułów, linki do zgłoszeń, linki do wszystkiego, linki oczywiście do strony internetowej samego projektu. Natomiast informacje, jak mogą Państwo dostać link na taki webinar, jak to się nazywa, czyli na to spotkanie online, pisząc na adres deepakcanada@gmail.com, ale to wszystko jest również w gazecie, bo na razie to tylko mówimy, ale to dobrze zobaczyć. Więc jestem pełna optymizmu i mam nadzieję, że to będzie niezapomniane wrażenie.
1: Będziemy na ten temat rozmawiać w następnych trzech programach, zgodnie z tematami webinarów, żebyście Państwo dokładnie wiedzieli, czego się spodziewać. Ale teraz jeszcze chciałabym, abyśmy może powiedziały naszym słuchaczom, czym to właśnie forum różni się od innych proponowanych, o których wiele się słyszy obecnie, projektach czy spotkaniach wspieranych przez Senat i MSZ z Polski.
0: Znaczy myślę, że różnica jest polegająca na tym, że my właśnie nie stawiamy na taką zorganizowaną Polonię, prawda? Czyli nie wiem, jeżeli ktoś jest tam prezesem jakiejś organizacji, to bardzo dobrze, ale to znaczy, że on pewnie naprawdę miał dostęp do środków i wsparcia i tak dalej, że naszym celem jest jakby wyciągnięcie z tej Polonii ludzi, którzy robią fajne rzeczy, mają świetne pomysły, chcą się włączyć w coś, ale niekoniecznie są zorganizowani tak w sensie takich tradycyjnych organizacji. Druga rzecz chyba, która jest taka fajna i specyficzna, to jest to, że mieliśmy bardzo, bardzo taki aktywny udział w tworzeniu tego programu. Bardzo wiele jest w tej chwili takich dla liderów, to się nazywają szkolenia dla liderów, szkoły liderów i tak dalej, które polegają na tym, że tak naprawdę to jakaś organizacja z Polski po prostu zaprasza ludzi z różnych krajów i oni przyjeżdżają, ale cały program jest praktycznie zrobiony przez Polskę, tam w Polsce i to jest właściwie na tyle. Natomiast my mamy bardzo bliski kontakt z naszą fundacją Bliżej Polski i razem z nimi oni z ogromną, muszę powiedzieć, pieczołowitością konsultowali wszystko z nami. Myśmy mieli dużo do powiedzenia na ten temat, co jest potrzebne, o co nam chodzi. Także to jest takie prawdziwe partnerstwo. Partnerstwo w opracowywaniu tego projektu. No i później w tym, jak sobie wyobrażamy, co to będzie miało za znaczenie dla nas tutaj po powrocie, co my mamy robić, i to też jest częścią tego programu. Także myślę, że pod tym względem jest to inicjatywa inna niż do tej pory.
1: Znakomicie. I jeszcze myślę, Małgosiu, powinniśmy przypomnieć naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą uzyskać link.
0: Tak, no więc ja bardzo Państwa zachęcam, no bo na pewno są ludzie, którzy mają pamięć słuchową, a ja mam wzrokową, więc jeżeli Państwo chcą zobaczyć to wszystko, o czym ja mówię, bardzo proszę śledzić te artykuły, które są w gazecie. Myślę, że Joasia również zamieści te informacje na facebookowej stronie radia.
1: Oczywiście, tak jest.
0: Tak bardziej, bo przecież jesteśmy partnerami w tym wszystkim. Ale generalnie muszą Państwo napisać maila na deepakcanada@gmail.com i będą Państwo otrzymywali linki po kolei na każdy z tych webinarów. Ważna jest rzecz, że, i to chciałabym podkreślić, rekrutacja trwa akurat na ten wyjazd do Polski i na program do 10 września. Więc dużo się można dowiedzieć, zanim się zdecyduje, ale o przyjęciu na program nie ma nic wspólnego z tym kolejność zgłoszeń czy coś takiego. Także i decyzję podejmuje Komisja MSZ-u wraz z przedstawicielem naszego głównego organizatora, czyli Fundacji Bliżej Polski. My nie mamy z tym wiele wspólnego. Natomiast 10 września to jest taki termin, do którego się można zgłaszać.
1: Słowem dziękuję Ci, Małgosiu, na dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie zachęcam, nawet jeżeli Państwo nie pojadą, czy nie będą uczestniczyli w samym tym programie wyjazdowym, to na pewno będziemy bardzo się cieszyli, jeżeli będą Państwo śledzić to, co się tam później będzie działo, i włączą się w to. Nasz DIPAK jest taką organizacją, której się wszyscy bardzo lubią i nikt się z nikim nie kłóci. Nie mamy żadnych konfliktów, więc tak samo chcielibyśmy współpracować z innymi.
1: A ja jeszcze chciałabym Państwa zachęcić, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania na ten temat, proszę napiszcie komentarz na naszym Facebooku, naszego Radia Kanada. Ogłoszenie na ten temat ukaże się zaraz po dzisiejszym programie.
0: Przypominam, jeśli chodzi o gazetę, gdzie mają Państwo wszystkie te informacje, www.gazeta.gazeta.com, a tam Państwo wszystko znajdą bez większego problemu, nawet bez konkretnego linku, bo to wszystko jest widoczne bardzo na pierwszej stronie. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, Asiu, zarówno za tą rozmowę, jak i za Twój cały udział w tym projekcie, no i za współpracę.
1: Oczywiście, cała przyjemność po mojej i naszej stronie. Dziękuję, Małgosiu, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Czytamy polskie książki i zapraszamy na Medium. To tytuł książki, którą napisała Joanna Dobkowska-Kubacka. Czyta Daria Kowalska.
1: Młody człowiek nie ożenił się z nią wprawdzie, ale załatwił posadę pokojówki w zamku. Praca podobała jej się bardzo. Godzinami z radością odkurzała cacka, zegary, lichtarze, omiatała miotełką obrazy. Noce podobały jej się mniej. Chłopak często przychodził, a pewnej nocy odwiedził Annę również jego wuj, zarządca zamku, którego do tej pory widywała tylko z daleka i w ogóle nie miała pojęcia, że ją zauważył i zapamiętał. Któregoś razu przy wąskim łóżku pokojówki wpadli na siebie wuj i siostrzeniec. Młodszy rzucił się na starszego z pięściami. Nazajutrz rano po awanturze zarządca zamku wezwał Annę do siebie do gabinetu i zwolnił z pracy. Powiedział, że wprowadziła ferment do uczciwej rodziny. Chłopak za bardzo się do niej przywiązał. Trzeba go będzie wysłać do Warszawy. Poza tym wkrótce wraca z Baden-Baden właścicielka zamku i na pewno nie będzie zadowolona, znajdując pod swoim dachem osobę podobnego co panna Tomfel pokroju. Na pożegnanie i pociechę dał sakiewkę. W sakiewce całkiem sporo pieniędzy. Potem kazał woźnicy niezwłocznie odwieźć byłą pokojówkę do Częstochowy. Dalej pójdzie piechotą. Tak też zrobiła. Wróciła do rodzinnej wsi, z tym, że tam również nie było już dla niej miejsca. Gdy zniknęła, ojciec szukał córki. Najpierw w ruinach zamku, potem po polach i lasach. Ktoś mu w końcu powiedział, że widziano, jak odjechała z jakimś gachem. I od tej wieści starego Tomfla trafił szlak. Świeć Panie nad jego duszą. Nigdy już ojca nie zobaczy. Anna wybiegła z chałupy i wymiotowała na podwórzu. Gdy skończyła, macocha podeszła do niej, położyła rękę na brzuchu dziewczyny i powiedziała, że latała, latała i nalatała się. Dla zdziry z bachorem nie ma miejsca w porządnym domu. Niech idzie precz, do Kochasia z powrotem. I choć nic jej się nie należy, mimo to dostanie jedzenie na drogę, a także gotówkę jako swoją część spadku. Nikt nie będzie pruł jadaczki, że cię obrabowałam, głodną i bosą w świat puściłam, powiedziała żona ojca. Masz tu swój dział, twój posag. Reszta zostaje dla rodzeństwa. Praprawnuczka kasztelanki zabrała też ze sobą jako prawdziwe dziedzictwo odpustowy pierścionek z czerwonym oczkiem. Chciała wziąć książki, ale macocha z satysfakcją oznajmiła, że wszystkie spaliła. Anna pojechała do zamku, lecz lokaj jej nie wpuścił. Stojąc w progu oznajmił, że panicz wyjechał do Warszawy, do szkół, a pan nie przyjmuje. Zamknął dziewczynie drzwi przed nosem. Pojechała do Warszawy, mając nadzieję, że tam odszuka panicza i powie o dziecku, choć nie była do końca pewna, czyje ono, chłopaka czy zarządcy. W każdym razie, bądź co bądź, kogoś z tej rodziny. Pieniądze skończyły się szybciej niż myślała. Wszystko było droższe niż na wsi. Pewnie też naiwna słono przepłaciła nie raz i nie dwa. Kochanka nie odnalazła, choć całymi dniami włóczyła się po mieście i przyglądała przechodniom. Pracy żadnej nie mogła dostać, bo brzuch sterczał coraz wyraźniej. Kto zatrudni pannę z bachorem w drodze? Próbowała sprzedać pierścionek z czerwonym oczkiem. Na szczęście nikt nie chciał kupić. W końcu wylądowała na ulicy i zaopiekowali się nią żebracy i złodzieje. Mieszkała w Melinie. Wychudła na wiór, bo jadła byle co albo nic. Myślała, że straci ciążę, lecz dziecko trzymało się mocno. Meliniarze wysłali Annę na żebry. Posłusznie błąkała się po ulicach i zaczepiała przechodniów, prosząc o 2 grosze, proponując, że w zamian powróży. Któregoś dnia odgonił ją taki jeden sio cyganicho, warknął i poszedłby dalej, gdyby nie dostrzegł jasnego kosmyka, wymykającego się spod zamotanej na głowie chusty. Zawrócił, podniósł palcem podbródek żebraczki, popatrzył w niebieskie oczy. Ejże, powiedział. Ejże, ty wcale nie jesteś cyganką. Zerknął w dół. I w dodatku niedługo bękarta rodzić będziesz, choć na oko masz nie więcej niż 16 lat. A jakby cię podkarmić? Byłabyś bardzo ładna. Tego wieczoru po raz pierwszy od dobrych paru miesięcy Anna się najadła. Dobroczyńca okazał się właścicielem, dyrektorem objazdowego cyrku

teatrzyku. Ostatnie tygodnie przed porodem panna Tomfel spędziła w cyrkowej budzie przebrana za arabską wróżkę, w czarnej peruce i różowych szarowarach. Reklamowana jako Sybilla Wschodu, księżniczka Ilzyda przybyła z dalekich krain i przepowiadająca przyszłość, siedziała na otomanie wśród zasłon z woali i kłębów aromatycznego dymu i wieszczyła, jak umiała. Ilzydę Filomenę urodziła w cyrkowym wozie. Przy porodzie pomagała koleżanka z teatralnej trupy, najgrubsza kobieta świata, która, gdy było już po wszystkim, spytała, czy nie udusić by noworodka poduszką. Później się powie, że urodził się martwy. Ta śmierć bardzo ułatwiłaby pannie Tomfel życie. Anna zawahała się. Popatrzyła na czerwoną, pomarszczoną twarzyczkę. Coś ukłuło ją w samo serce i pokręciła głową, że nie. Obronnym gestem przygarnęła dziecko do siebie. Miłość! Westchnęła wtedy gruba kobieta. Trudno! Jeszcze jedno nieszczęsne stworzenie będzie chodzić po tym padole łez. Następnie powiedziała, jak zająć się dzieckiem, by żyło. I jak zadowolić mężczyzn, a jednocześnie nie zajść w ciążę. Obie nauki przydały się bardzo. Ta druga już w 2 tygodnie po porodzie. Anna nie protestowała, gdy przyszedł do niej właściciel cyrku. Ten sam, który zgarnął ją wcześniej z ulicy. Uznała, że tak właśnie urządzony jest świat. Bogaci mężczyźni biorą co chcą, a takie jak ona niczego nie dostają za darmo. Przez następne kilka miesięcy żyła z właścicielem wędrownego cyrku teatrzyku, starszym od niej o 30 lat. Nie była jednak tylko konkubiną dyrektora. Uczciwie pracowała na swoje utrzymanie. Kochanek ustawił jej numer, w którym występowała jako wróżka Ilzyda. Już bez czarnej peruki i kadzidła, za to ze szklaną kulą i kartami do tarota. Szybko okazało się, że ma talent. Poza tym nauczyła się wielu przydatnych sztuczek. Niekiedy osobom, które wchodziły do namiotu wróżki po przepowiednie, towarzyszyły duchy. Wtedy nawet nie rozkładała kart. Dla zachowania pozorów patrzyła tylko krótko w szklaną kulę, a potem przekazywała żywym, co mieli do powiedzenia zmarli. Pewnego dnia z duchem ojca na karku wszedł do namiotu Ksawery. Później mówił Annie, że z zasady nie chadza na zabawy przeznaczone dla pospólstwa. Tym razem jednak coś go podkusiło. To musiało być przeznaczenie. Wróżka zrobiła na nim ogromne wrażenie. Zarówno jeśli chodzi o umiejętności, które sprawdził na sobie, jak i urodę. Przyszedł drugi raz. Zajmuję się spirytyzmem, przyznał. Widzę, że ma pani niezwykłe zdolności. Unikalny, autentyczny talent. Naprawdę rozmawia pani z duchami. Moglibyśmy pracować razem. Zrobiłbym z pani gwiazdę, medium sławne na całym świecie. Niech pani nie odrzuca tej szansy. Chce pani do końca życia jeździć z cyrkiem? Pochodził z wyższych sfer, na co wskazywał elegancki strój i maniery. Nie miał wprawdzie zamku, ale nie wszyscy mogą mieć. Za to był młody, przystojny, dużo przyjemniejszy w dotyku niż stary, brzuchaty dyrektor. No i przeczytał wszystkie powieści Waltera Scotta. Nie można powiedzieć, by Anna Tomfel zakochała się w Ksawerym Sawickim od pierwszego wejrzenia. Ale miłość, jak mawiają mądrzy ludzie pod Częstochową, przychodzi potem. I rzeczywiście przyszła.

Była to Kaja i piosenka Miłości wszystko wybaczy. Mam tutaj dla Państwa kilka ogłoszeń. Po pierwsze ogłoszenie z konsulatu w Vancouver na temat dyżuru paszportowego, który będzie miał miejsce w Edmonton 20 sierpnia. Nie wiem, czy jeszcze są miejsca, ale proszę wejść na stronę internetową konsulatu, gdzie jest link na zapisy. Również mam bardzo interesującą informację na temat trasy koncertowej polsko-kanadyjskiego zespołu, o której poinformował mnie Wojtek Justyna, polski gitarzysta i kompozytor, który wybiera się na trasę koncertową, co prawda w Ontario i Quebec. Niemniej jednak, jak sam napisał do mnie, nasze Radio Canada na pewno ma swoich słuchaczy w tej części Kanady. Jeszcze tylko powiem parę słów na temat tego zespołu. Po entuzjastycznie przyjętej ubiegłorocznej trasie koncertowej polski gitarzysta i kompozytor Wojtek Justyna powraca do Kanady na występy swojego polsko-kanadyjskiego projektu Powerhouse Trio. Na przełomie sierpnia i września zespół zagra 9 koncertów w prowincjach Ontario i Quebec, prezentując autorską muzykę łączącą jazz, funk w formacie tria hammondowego. Trasa w Kanadzie jest efektem współpracy Wojtka Justyny z wybitnymi muzykami montrealskiej sceny jazzowej oraz kontynuacją promocji polskiego jazzu w Ameryce Północnej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszam na stronę internetową www.wojtekjustyna.com. A ja chciałabym podziękować moim wszystkim kolegom, sprawcom dzisiejszego wydania. A są to Nina i Andrzej Walni z Calgary, Bogdan Kulik, Joanna Bogusławska, Joanna Dobkowska-Kubacka, Joanna Barnecka-Parker, Daria Kowalska, Kaja Sangster oraz gościnnie Małgorzata Bonikowska. A ja w imieniu nas wszystkich dziękuję Państwu za uwagę, za Wasze wsparcie. No i jeszcze raz bardzo się cieszę, że wróciłam na antenę i jestem teraz już z Państwem. Życzę przyjemnego, ciepłego, może nareszcie, tygodnia. No i zapraszam na ostatnią piosenkę pod tytułem Ciepły wiatr w wykonaniu Natalii Przybysz. Program opracowała i prowadziła Joanna Ciapka-Sangster. Dobranoc!